0: Wiedelsko, Uniwersytetu.
1: Ale na
0: stońcy,
1: a my,
0: a co znaczy,
1: że zimskoro?
0: Ty ja